0: grant me
1: a miracle.
0: A miracle.
1: Now.
0: Now.
1: Oh God.
0: Oh God.
1: Grant me.
0: Grant me.
1: A miracle.
0: A miracle.
1: Now.
0: Now.
2: Papa yamira mo so kasa me ya mo sampai o se na mary ni din mary oni din oni bibi e kire se ye behu no
3: oni jina bere
2: oni jina bie o na papa se aka to o se yesa ahimfi ho yesa ohene ho yesa wona wodi ho na so ye ba mary ho ye bompa yesere urade se urade ncho binya no fa sentene ne mai
0: amen
2: urade ncho binya no fa sentene
0: yesa
2: urade ncho binya no fa visa ne ma urade ncho binya no fa
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.